0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: kaj se dogaja po mladi?
1: Sonček si je.
2: Tiški.
0: Punce v kikljcah.
1: To je to.
0: Pomlad na Best FM.
2: Tako, čist.

0: Summer.
1: Best Muska.
2: Strašna Muska.
3: Narodna Muska.
2: I
4: Party Muska.
2: Staj.
3: To je Best FM.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od